lecz strieńko rozasprzecie, rozważ tylko strieneczko, wszak ci miecznik z Kalinowa, przyjacielem ojca był, więc posyłać nie wypada.